0: nejlepší
1: od 90. let.
0: Non-stop. Kiss. Radio Kiss.
2: Dámy tu malo! I venga con mi!